akşam olmuş çizmişti ikbi. Dan akşam olmuş söz çağısı bir. Zone ustojmiz turbet długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł.